badrum yi ahene mu hene no tena kwawam na me ne wo mmienu yɛ sɔwie yi a bɛma wɔ sɔwie gyina ne mɔ so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛtwa ani ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mo awura de ne ni mehu no hwɛ hwɛ hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mmɔm